Wierzcie, że mi serce bije i w kaki munduru je to nic moc. Ale parada je to nic, ani moc. Ale parada je to nic, ani moc.

jak w północnoskie burada też. Co chwali nasze epoka, jak ty padołku, jenż nie trafisz, sam liżesz ruku padołka.